Kamali Zamkhani za kumaigoina ana kusira 1 billion halibajwa pseso ifuwa jama vuto azajilengedwe pa dziko la pansi. Pa mavuto sana sianao pala kusifukira kwa madzi a mitsinje jilala chopsa ndi dziwa la mphamvu komanso mavuto a moto lusa ndi mphepo za mkuntho. Indi ili ndi chenjezo limene laperekedwa ndi UNICEF. Nthambi yonazana pa dziko la pansi mbungwe la United Nations imene inatsimikiza kuti ili yokhudzika kwambiri chifukwa mavutowa akubweretsanso zotsatira zoyipa pa ana achepere monga kuchepa kwa ntchito za maphunziro umoyo komanso chakudya ndi malo okhala anawo. Zinali nkhani mchinyanja zina ziufikani pa 5 minutes past 2 masana. Ntsiku la lero alipa ntchito kugulitsa mankhwala mu mzinda wa dzidzi a farmasi ya Mansur. Amvera nthawi ndi kora pasti 8 aurich 8:15 8:15 minutos